0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Pogoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Renata Dancewicz.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje. Paese mio, che sta

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda nastraja o każdej porze dnia.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.
0: Jest.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym?

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją rzuca.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Zakochaj się. Parada, parada,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś piątek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Minister zdrowia rozmawiała z lekarzami o propozycjach reform. Rząd nie wyklucza powrotu do obniżek cen paliw na stacjach. A wolontariusze w Warszawie szykują się do zbierania podpisów za odwołaniem prezydenta miasta.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami, o czym więcej Tomasz Fęsk.
3: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
4: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
3: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
5: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
3: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
1: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej. To sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
1: W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
7: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
1: Jeżeli wszelkie formalności zostaną spełnione, referendum może się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. O to samo powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21:00 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Niewykluczone, że w decydujących fazach turnieju pojawi się Szymon Marciniak. Na razie polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry wszystkim kierowcom. Na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód z samochodu ciężarowego posypał się na jezdnię ładunek. Nie ma w tym wypadku kolizji osób rannych, ale zablokowany jest prawy i lewy pas ruchu w kierunku miejscowości Korczowa. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym, więc może się tam stworzyć korek. Natomiast służby udrożniły już odcinek między węzłami Tomaszów Lubelski Północ i Tomaszów Lubelski Południe w województwie lubelskim. Tam w nocy samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. W tym wypadku ranne zostały dwie osoby i zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku granicy państwa. Teraz już państwo jeżdżą tamtędy normalnie, ale proszę na siebie uważać.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą objąć Warmię i Mazury, północ i wschód Mazowsza, północ Lubelszczyzny oraz Podlasie. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie przez 21 stopni w centrum do 25 na zachodzie.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzień dobry, w piątek. Kto dzisiaj zaczyna urlop i wyjeżdża na wakacje? 3-4. No my nie, oczywiście jesteśmy z Państwem. Asia Kruk, dzień dobry. 191 dzień roku, do końca roku 174 dni, do końca lata 74. Słońce wstało 27 minut po czwartej, zajdzie 5 minut przed 21, a to znaczy, że dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 19 minut. Ten czas leci bardzo szybko. Dzisiaj Światowy Dzień Kebaba. No dobra, chyba sobie podarujemy, ale tego drugiego święta nie. Dzień frytek jest bowiem, proszę Państwa, jak ja kocham frytki, a jak dawno tych frytek nie jadłam. No ale dzisiaj to właśnie jest ten dzień. Natomiast zaczynamy od wody, dzień, no i od kawusi ukochanej i od najpiękniejszych melodii, Natasza Zylska.

0: Wojciech Gąsowski z Tajfunami z 67 roku. Piękna piosenka Żal. 11 minut po godzinie 6. Żal Państwu, że muszą wstać Państwo z łóżka. Tak, mi też troszeczkę było żal, chociaż obudziłam się o 4:11, proszę sobie wyobrazić. No właśnie, 6:11, czyli 2 godziny później i przegląd porannej prasy dla Państwa. Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Tutaj na stronach Tylko Zdrowie, strona 22 i 23, bardzo ciekawe artykuły. Po pierwsze o internetowym koncie pacjenta i z jakich badań można w tym koncie skorzystać, na jakie wizyty, do jakich lekarzy się umówić. Wszystko ładnie wyjaśnione w takim zebranym artykule pod tytułem Sprawdź, czy nie masz raka. Okazuje się, że dość łatwo to sprawdzić, a jednak nie chcemy tego robić. Ale jest też bardzo ciekawy artykuł, jak zmieni się jedzenie w szkołach i przedszkolach od 1 września. We wszystkich szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia określone w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Nowe przepisy przewidują obowiązek serwowania co najmniej jednej w pełni roślinnej potrawy w tygodniu przygotowanej na bazie nasion roślin strączkowych. Te strączki to nowość rzeczywiście, ale my, ludzie w pewnym wieku, doskonale pamiętamy w szkolnych stołówkach dzień jarski. Wtedy nie było mięsa, kluseczki były na przykład. Tak, z różnymi tam takimi sosikami. Szczerze mówiąc, ja najbardziej lubiłam ten dzień jarski, kiedy nie trzeba było jeść mięska, a ziemniaczki zostawić przysłowiowe. No dobrze, to o jedzeniu, a teraz o pieniądzach. Dwa przelewy dla emerytów będą w lipcu. Zmiany w terminach wypłat emerytur sprawią, że około 1 000 000 seniorów otrzyma w lipcu dwa przelewy z ZUS. Powodem jest układ dni wolnych, który wymusza wcześniejsze przekazanie części świadczeń jeszcze przed początkiem sierpnia. Szczegóły sobie Państwo doczytają w dzisiejszym wydaniu Super Ekspresu na stronie 3. I jeszcze o pieniądzach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Otóż proszę Państwa, wyrosną stawki grzywien. Dzisiaj jest to od 100 zł do 1 080 000, tak, można taką grzywnę zapłacić. Natomiast ma być 10 razy więcej. To Państwo sobie policzą i dlaczego przez te wyższe grzywny może wzrosnąć liczba więźniów. No oczywiście, kto nie zapłaci, idzie do więzienia. Jeżeli kwota jest wyższa, idzie tam szybciej i spędzi tam więcej czasu. Wyższe grzywny mogą oznaczać więcej więźniów. Temat z Rzeczpospolitej polecamy. A u nas Skaldowie.
1: Byłaś ze mną tu i będziesz w huraganie słów i w szepcie.

0: Eleni Zorba, czyli przez chwilę, konkretnie przez 4 minuty i 14 sekund byliśmy w Grecji i tak mi się przypomniało a propos tego dzisiejszego dnia frytek, które uwielbiam pasjami i na przykład w Grecji jem, ale w Grecji po tym można poznać dobrą restaurację, czy też tawernę, czy kafanę po ich niemu, że frytki robione są z żywych ziemniaków, a nie mrożonych. Tak, także jak Państwo będą wchodzić do takiej restauracji, to proszę zwrócić uwagę, czy ktoś nie je frytek. Jak je i są takie charakterystyczny sposób, byle jaki pocięte, to znaczy, że można tam z czystym sumieniem zjeść i wszystko będzie pyszne.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Co tam budują tak żwawo?
10: Mieszkania nowe.
9: A, czyli osiedle nowe?
10: Nie. Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
11: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i TravistoFast.
14: Aflofarm.
0: Reklam.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Za 28 minut będzie siódma. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Wczoraj rano, a propos wyników matur, mieliśmy pewną kwestię dotyczącą pana Józefa Perugi. Informacja pojawiła się w ciągu dnia i Państwo z tym zadzwonili oczywiście do radia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pani zapytała, czy wiadomo, czy pan Józef, najstarszy maturzysta, zdał egzamin. Mhm. Panie Asieńko, niestety po raz kolejny nie zdał matury. Tak właśnie podały źródła w internecie i nie wiadomo, czy będzie podchodził po raz czwarty. Wszystkim maturzystom, którzy zdali, gratuluję, a tym, którym się nie udało i powinęła się noga, nic straconego. Jest jeszcze matura poprawkowa. Pozdrawiam.
0: No tak. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dziękuję za ten telefon. Matura poprawkowa jest dla tych, którzy nie zdali jednego egzaminu, bo jak nie zdali dwóch, no to już za rok matura, czy jak to się tam śpiewa. A wracając do pana Józefa Perugi, rzeczywiście i o tym piszą też dzisiejsze gazety, pan Józef mówi, nie zdałem ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego. Uważam, że zostałem skrzywdzony, ale nie składa broni. Będę się odwoływał, zapowiada. No i oczywiście, proszę państwa, można odwołać się od wyników matur, ale przede wszystkim można uzyskać wgląd w swoją pracę maturalną. Jakbym ja nie zdała, to naprawdę w te pędy byłabym w komisji egzaminacyjnej i składała wniosek o to, żeby zobaczyć, gdzie popełniłam błędy, jak zostały te błędy zdiagnozowane, krótko mówiąc. No a później jest cała procedura, którą mogą Państwo oczywiście znaleźć w internecie. Trzymam kciuki. Będziemy Państwa informować, co się dzieje z panem Józefem. Za 27 minut. Siódma już. The Platters w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Andrzej Załucha z Towarzyszeniem Wolnej Grupy Bukowina. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 7. Śmieję się, bo znalazłam słowo na dziś. Może bardziej pasowałoby do poniedziałku, a nie piątku, ale pora przynajmniej jest odpowiednia, żeby to Państwu obwieścić. Otóż 6.40 słowem na dziś jest dysania. Co to takiego? Niezdolność do porannego wstawania z łóżka lub wciąż powracające pragnienie, aby ponownie się położyć. Także jakby ktoś do Państwa miał pretensje, co ty jeszcze nie wstałaś czy nie wstałeś, cierpię na dysanię. To nie moja wina.
1: Radio Pogoda.

0: wciąż wezwany. Jak to pojąć na...
1: Reklama.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.

0: pociąg.
1: Tak słucham tej piosenki w wykonaniu chóru Czejanda i myślę o wszystkich tych, którzy będą dzisiaj albo jutro wyjeżdżać gdzieś na wakacje pociągiem. Odpukuję, żeby żadnych spóźnień nie było. 22 444 40 04, a Państwo są przekochani, przemili i przecudowni. Powiedziałam, że dzisiaj jest dzień frytek i że uwielbiam frytki, a Państwo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi stały słuchacz z Wrocławia Bogdan. Zapraszam panią redaktor Joasię Kruk na frytki. Mam po prostu garnek, którego nie używam i tam wlewam olej około 1 litra i po 5 razach ten olej wylewam. Także nie jest na starym oleju. Frytki są piękne, złociste, szeleszczące. Zapraszam.
1: Szeleszczące. Bardzo serdecznie dziękuję pani Bogdanie. Jest pan naprawdę przekochany. Kto wie, co nam się w życiu przydarzy. Kto wie, jak kiedyś będę miała więcej czasu, to się odezwę do pana i wpadnę na frytki, pogawędkę, czy tam cokolwiek innego. Bardzo dziękuję. 22 444 4004. Czym ja się mogę odwdzięczyć? No najpiękniejszymi melodiami Adriano Celentano. To jest takie piękne. Il tempo se ne va z 1980 roku w Radiu Pogoda.

Adriano Celentano w pogodnym poranku Radia Pogoda, a w wiadomościach, które już za 5 minut, czyli punktualnie o godzinie 7, bardzo ważna informacja dla wszystkich tych z Państwa, którzy na wakacje wybierają się i to w najbliższym czasie do Włoch. Będzie tam bardzo, bardzo gorąco.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodka. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayku dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajayku.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy do kalendarza zaglądać. O, dużo dat na... Słysząc je, na pewno się Państwo uśmiechną. To mniej więcej 10 po...

0: O 7:00, a teraz najważniejsze wiadomości.
1: Ceny paliwa znów szybko rosną, rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko, teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch, nadchodzi kolejna fala upałów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
3: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
4: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
5: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
1: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słaby wstrząs, ale nie tak spektakularny, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Francja, pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. To będzie pierwszy w historii Wimbledonu czeski finał. Linda Noskowa zmierzy się jutro z Karoliną Muchową w meczu o tytuł w londyńskim turnieju. W półfinałach Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 2-4, a wcześniej Muchowa wygrała z Amerykanką Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6.

0: Pogoda.
1: Pogodnie dziś będzie na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz miejscami jeszcze burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum i 25 na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich od 15 do 17 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 7. Jasia Kruk, dzień dobry w piątek. Dziś 10 dzień lipca, 191 dzień roku, do końca roku 174 dni, do końca astronomicznego lata 74. Dzisiaj, proszę Państwa, jest między innymi Dzień Frytek. Ja zamierzam świętować. Przepraszam. Mało tego, w dalszej części pogodnego poranka w Radiu Pogoda podam Państwu przepis na dietetyczne frytki. Tak, tak, tak. Proszę teraz nie tam pluć 3 razy przez lewe ramię. Istnieje coś takiego, jest bardzo dobre, bo ziemniaki są bardzo zdrowe. Tak naprawdę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę o solenizantach i zajrzymy do kalendarza, ale teraz już gramy. Irena Santor. Ach, jak przyjemnie wstać rano i włączyć Radio Pogoda, posłuchać najpiękniejszych melodii. O! Można.

0: Ależ to super jest. Krzysztof Krawczyk w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale teraz mamy tutaj rzeczy do zrobienia całkiem przyjemne. 13 po 7. Imieniny dziś obchodzą Aleksander, Amelia, Aniela, Antoni, Daniel i Filip. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Dzisiaj rocznica urodzin, tak a propos Nikoli Tesli, który byłby tak sławny jak Marconi, gdyby urodził się w dobrym miejscu na świecie. A w ogóle był geniuszem. Warto o nim poczytać i powinny oscarowe filmy powstawać o tym człowieku. Światowy Dzień Kebaba także dzisiaj, no i Dzień Frytek, do którego będziemy wracać. A co jeszcze w kalendarzu? Otóż w 1925 roku urodził się Edmund Niziurski. Napisał wszystkie ulubione książki dla młodzieży. Sposób na Alcybiadesa, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Księga Urwisów, Klub Uczykijów, Siódme wtajemniczenie, Awantura w Niekłaju i wiele, wiele innych. Uwielbiam. Emilian Kamiński urodził się w 1952 roku. Wspaniały aktor i człowiek. W 1953 urodziła się pani Magda Gessler.
1: Dlaczego wy trujecie ludzi?
0: Życzymy pani Magdaleno wszystkiego, wszystkiego najlepszego. W 76 roku urodził się Rafał Cieszyński, aktor, który gra pana Przemysława w Ojcu Mateuszu. To państwo pewnie doskonale wiedzą. No i jeszcze się troszeczkę cofniemy, bo w 69 roku padł pierwszy klaps na planie komedii filmowej Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego.
2: W damskiej ubikacji napisane jest Głupi Kałowiec.
3: I pan to zauważył?
2: Tak, proszę.
0: Takie to dzisiejsze kalendarium. Film oczywiście Rejs do przypomnienia i do przypominania wiele, wiele, wiele razy, bo doskonała komedia i za każdym razem można tam coś dla siebie znaleźć. Państwa ulubione teksty z Rejsu? Gdyby państwo mieli ochotę, przecież znamy ten film wszyscy na pamięć, to zapraszamy. 22 444 4004.

0: 21 minut po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A pamiętają Państwo, że dzisiaj jest piątek? Wiedzą Państwo, co w piątek następuje po godzinie 18? No pewnie, że po tańcówka Radia Pogoda, więc proszę się doskonale bawić. No to jest dobry moment, żeby pomyśleć o tym, kogo zaprosić dzisiaj na domówkę i po tańcówkę, z kim sobie może w karty zagrać, dobrej muzyki posłuchać, coś dobrego zjeść. Proszę Państwa, potańcówka w Radiu Pogoda, czyli najpiękniejsze melodie do tańca w każdy piątek po godzinie 18. A za chwilę miłość złe humory ma, zaśpiewa Bohdan Łazuka.
1: Radio Pogoda. Radio

0: Reklama. Bo w Media Expert tanie masz. O tak, tanie masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Beata Gepert w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz kolejne najpiękniejsze melodie. Duet Bakara, jest Sir I Can Boogie. Świetna do tańca. Albo jak ktoś już dzisiaj przyswoił jakieś frytki, to będzie można pospalać to, co się wchłonęło. O frytkach sobie dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj jest, proszę Państwa, Dzień Frytek. Nikogo nie znam, kto by frytek nie lubił. Chociaż może jest ktoś taki, to proszę zadzwonić i poinformować. Będziemy się starać nie oceniać. Natomiast teraz w sprawie frytek głos profesjonalisty. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Moje imię Milko. Odnośnie frytek chciałem powiedzieć kilka słów. To właściwie dla znawców smaku frytek, że frytki nie powinny być robione na popularnych olejach. Frytki ze świeżych ziemniaków robi się na smalcu wołowym albo tłuszczu wołowym. Jak to woli, to wyciąga z nich jakby wyjątkowy bukiet smakowy. Smaży się na głębokim tłuszczu w dwóch fazach. Pierwsza to zapiekanie około 10 minut na rozgrzanym tłuszczu, następnie odstawienie ich na około 15 minut lub dłużej, a następnie końcowe smażenie na tłuszczu wołowym, aż będą gotowe. Jeśli ktoś nie toleruje tłuszczu wołowego, to polecam olej z awokado, który temperaturę dymienia ma aż 270 stopni. I w trakcie pieczenia frytek musimy zadbać, aby była doprowadzona wystarczająca energia do naczynia, tak, by nie obniżała się temperatura smażenia poniżej 180 stopni. Tak. I to są frytki, które warto skosztować. Pozdrawiam, Milko.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy. Tak, ja wiem, olej z awokado, olej palmowy, jakże niepopularny i okryty złą sławą, także ma bardzo wysoką temperaturę dymienia. Można obejść ten tłuszcz i te temperatury. Można zrobić tak, żeby się skrobia nie popaliła. I o tym też będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar wieczór.

0: świecie w pieśni tej.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 8. No proszę Państwa, co nas czeka, co przed nami? Ale za to niedziela będzie dla nas. A właściwie i sobota, i niedziela, bo weekend przed nami. Jeżeli ktoś zaczyna dzisiaj urlop, to fantastycznie. Jeśli nie, też dobrze. Proszę z nami być w weekend od 10 do 14. Już jutro alfabet kabaretu Tej, czyli Piotr Stworakowski z Tadeuszem Osipowiczem o legendzie kabaretu Tej. Będą też piosenki kabaretu i różne inne fajne, więc proszę słuchać. Natomiast w niedzielę od godziny 10 do 14 płyta na lata. Monika Tarka będzie opowiadać o płycie Ireny Santor, piosenki Stary jak świat, i zagramy ten long play w całości dla Państwa od 10 do 14. Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: A jak się państwo miewają? 22 444 40 04. Mamy nadzieję, że dobrze. I jeszcze jedno pytanie.
1: Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy.
0: No to już ona nie odpowiadam. W Monachium można ich spotkać, proszę państwa. Czytam właśnie, że w każdy wtorek w jednym ośrodku kultury w tym niemieckim mieście spotykają się panowie i uczą czesać swoje córki. Znaczy nie na żywych dziewczynkach oczywiście, bo by tam poszarpali i byłby jeden wielki płacz, ale na tak zwanych fantomach fryzjerskich, czyli takich głowach, które się przymocowuje do stołu i te głowy mają włosy, można je czesać pod okiem profesjonalnych fryzjerek i fryzjerów. Tatusiowie uczą się, jak czesać swoje córeczki i nie szarpać. I to jest prawdziwy mężczyzna, bo prawdziwy mężczyzna, proszę państwa, frotki i spinki się nie boi.

na później, także po godzinie 8 nasza wakacyjna zabawa, pogodna krzyżówka. Proszę się zgłaszać, jeśli chcą Państwo bidon Radia Pogoda, bidon na wodę z filtrem i fajną książkę Dziewczyna z mgły. 22 444 4004. Pod tym numerem telefonu jest automatyczna sekretarka i tam proszę nagrać swoje imię i numer do siebie.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
12: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Została ostatnia reklama.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Już za chwilę po wiadomościach.
18: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
19: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
18: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne.

0: na osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że umówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
1: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
0: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
2: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
0: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 złotych i do najwięcej od marca, o czym Bartosz Kądziołka.
3: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
3: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
4: To może być nie koniec podwyżek, one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
0: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
5: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
0: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.

0: Pogoda.
1: Od 17 stopni dziś na Suwalszczyźnie, przez 21 stopni w centrum, do 25 na zachodzie, najchłodniej na obszarach podgórskich, od 15 do 17 stopni. Pogodnie na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami także burze. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 8:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, tu Asia Kruk. Słońce wstało dzisiaj, czyli w piątek, 10 lipca. O 4:27 zajdzie 5 minut przed 21:00. Dzień potrwa 16 godzin i 28 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 19 minut i pyszny, bo dzisiaj jest dzień frytek. Zresztą takie tematy kulinarne będą nam się pojawiać, jakoś tak przewijać w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda, bo to nie tylko frytki, ale też pizza i rybka nad morzem. I jeszcze dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz czerwone gitary i kwiaty we włosach. Za 4,5 minuty, proszę Państwa, spotkamy się w pogodnej krzyżówce z kimś, kto zechciał zgłosić się do nas pod numerem 22 444 4004.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9,5 minuty po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Witam, witam. Dzień dobry.
0: A jak się pan miewa?
2: Bardzo dobrze.
0: No to bardzo dobrze.
2: Dużo spraw już dzisiaj rano załatwiłem.
0: Co pan powie, a dopiero 10 po 8?
2: No, ale rano to jest dobrze coś zrobić, bo nie trzeba z parkowaniem, to nie ma problemów.
0: Święte słowa, panie Andrzeju. Pan ma, widzę, tak jak ja. Ja też wolę rano niż wieczorem cokolwiek.
2: Tak. No. Ludzi nie ma.
0: O, to właśnie. Cieszę się, że się zgadzamy. Panie Andrzeju, bidon na wodę dla pana mam, bo trzeba się nawadniać, sam pan wie. I pewnie mundial pan ogląda, tam też nawet mają przerwę na picie wody.
2: Oczywiście.
0: I jeżeli zgadnie pan dzisiejszą zagadkę w krzyżówce Radia Pogoda, dostanie pan także fajną książkę Dziewczyna z mgły Carly Montero. I teraz będzie tak, że pierwsze słowa to ja, panie Andrzeju, pan się nie rozłącza oczywiście, ale kieruję do wszystkich tych, którzy mają diagram krzyżówkowy teraz przed sobą i będą sobie tam wpisywać dzisiejsze ewentualne rozwiązanie. To ważna informacja dla państwa, że to będzie wiersz numer 7, czyli ten rządek numer 7, bo niektórzy się spodziewają, że ja wierszem będę mówić. Nie, ten rządek numer 7 i teraz pan się zamienia w słuch, panie Andrzeju. Tak. Odpowiedź dzisiejsza ma 5 liter... Kategoria to piosenkarz i aktor. I teraz przed nami zagadka. Na odpowiedź będzie pan miał 10 sekund. Zagadka brzmi następująco. Imię pana Wędzonki w komedii frontowej z 1936 roku.
2: Kubuś?
0: Nie, to nie Kubuś. Coś pan jeszcze próbuje?
2: Nie, w ogóle jest dla mnie obcy coś takiego, no, 36 roku.
0: Proszę pana, bo teraz dajemy szansę na odpowiedź innym słuchaczom Radia Pogoda i na pewno się ktoś zgłosi, bo już telefon dzwoni. I jak porozmawiamy z tym kolejnym słuchaczem, to pan powie natychmiast: aha, o to chodzi, no przecież wiedziałem. A tymczasem, panie Andrzeju, serdecznie panu dziękuję. Proszę załatwiać swoje sprawy. Wszystkiego dobrego życzę, zdrówka. Dużo wysyłamy panu bidon. No i oczywiście zapraszamy. Wiersz numer 7. 5 liter, piosenkarz i aktor, imię pana Wędzonki w komedii frontowej z 36 roku. Kto będzie pierwszy z prawidłową odpowiedzią?
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Chodźmy stąd.
1: Rysiek, nie zostawi mnie tu. Rysiek, nie zostawi mnie.
2: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków, Rysiek.
2: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawi mnie tu. Nie zostawi mnie tu. Ty.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: No idealnie, tutaj chodzi ta gitarka i w ogóle wszystko gra. Breakout. Kiedy byłem małym chłopcem, pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 8, czas na odpowiedź na naszą zagadkę. Przypomnę, rubryczka numer 7, czyli wiersz numer 7 w diagramie krzyżówkowym w pogodnej krzyżówce Radia Pogoda, do wydrukowania ze strony www.radiopogoda.pl. 5 liter, kategoria piosenkarz i aktor. Imię pana Wędzonki w komedii frontowej z 1936 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Myślę, że rozwiązaniem jest Dodek. W filmie grał Adolf Dymsza.
0: Tak jest.
1: Moje imię Iza.
0: Pani Izo, oczywiście, że tak. Komedia frontowa z 1936 roku nosi tytuł Dodek na froncie i chodzi o tego Dodka. I teraz pan Andrzej, z którym rozmawialiśmy dosłownie przed chwilą, mówi: aha, no jasne, przecież wiedziałem. Kolejna zagadka krzyżówkowa już w poniedziałek. Bardzo serdecznie zapraszamy i proszę pamiętać, że z tego diagramu krzyżówkowego pionowo się wyłania już pewne hasło miesięczne. I za to, że państwo zgadną to hasło miesięczne i odpowiedź swoją przyślą na adres poranek@radiopogoda.pl, mają państwo szansę na zdobycie całego mnóstwa nagród: karty, bidon, koszulka i parasolka Radia Pogoda. To wszystko może być państwa. My tutaj sobie w odpowiednim folderze gromadzimy te wszystkie maile od państwa, bo one już przychodzą, propozycje odpowiedzi. I później po dacie będziemy sprawdzać, która tam była pierwsza prawidłowa. No i zadzwonimy. Zadzwonimy do państwa. Oczywiście pod koniec miesiąca dopiero. Radio Pogoda.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Spływy z Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.

sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż

Dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zup i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

0: Wiesław Michnikowski, Adio Pomidory. Mam nadzieję, że już niedługo będę sobie śpiewać Dzień dobry pomidorki. Mam 4 krzaczki na balkonie i muszę Państwu powiedzieć, że na 3 są już pączki, będą kwiatki, a potem pomidorki. Na pewno się pochwalę, jak mi wyjdzie, a jak mi nie wyjdzie też. Tymczasem telefonują do nas Państwo w różnych sprawach. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.31. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym przez radio złożyć najserdeczniejsze życzenia mojemu mężowi Maciejowi, który dzisiaj obchodzi 50. urodziny. Życzę mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, miłości, radości i żeby był zawsze uśmiechnięty i dużo siły do chodzenia po górach.
0: O, ho, ho, taka żona to skarb, panie Macieju. Życzę panu tak od siebie zdobywania wszystkich szczytów, nie tylko tych górskich. Proszę się dobrze miewać. I taką piosenkę dla pana wybraliśmy w Radiu Pogoda. Piotr Szczepanik. Kochać.

0: Ręce do góry, proszę Państwa, i z całej siły w piątek i w weekend. Dzisiaj jest piątek, więc wiedzą Państwo, co się stanie tam w okolicach godziny 12.30. Ktoś wygra 2000 zł na wymarzone wakacje w zabawie, która nazywa się Fundusz Wczasów Pogodowych. Pan Waldemar miał dużą szansę do wczoraj. I co się stało?
1: Dalszej rozgrywki, czyli wprost do finału, awansuje pani Ela. Pani Elu, gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
3: Pani Elżbieto, gratulacje, jest pani świetna, życzę jutro powodzenia.
2: Dziękuję serdecznie, naprawdę, pan również był wspaniały. Dziękuję.
0: Nie, to my dziękujemy, bo wspaniałe jest to, jak państwo się miło i cudownie do siebie zwracają i są państwo, no, sami państwo wiedzą jacy. Otóż pani Elżbieta dzisiaj będzie walczyć o 2000 zł. Z kim? A może właśnie z panią albo z panem? Proszę zgłaszać się do naszej zabawy na stronie www.radiopogoda.pl.
4: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Co tam budują tak żwawo?
6: Mieszkania nowe.
5: A, czyli osiedle nowe?
6: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
7: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.

0: Pyszny dzień jest dzisiaj, proszę Państwa, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No, nie tylko, że piątek, ale też. Ale dzisiaj jest Dzień Frytek. Uważam, że to powinno być święto narodowe. Po godzinie 9 powiem Państwu, co wyczytałam na temat wynalezienia frytek, bo kiedyś je wynaleziono. No ale teraz Państwo w tej sprawie dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Witek. A ja Wam opowiem zabawną historię, jeśli chodzi o frytki. Kiedy
0: dobra.
1: Jako kilkulatek mieszkałem na wsi, a moja ciotka w odległym wojewódzkim mieście pracowała w restauracji. Przyjeżdżając na urlop, opowiedziała nam o frytkach, że frytki to są smażone ziemniaki. Więc myśmy na smalcu zresztą smażyli te ziemniaki, aż nam się taka fajna papka zrobiła. I ja przez wiele, wiele lat myślałem, że to są właśnie frytki, smażone ziemniaki. Miłego dnia wszystkim, smacznego życzę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. No to po prostu są frytki w innej formie. Gnieciuchy, czy też jak mówią w niektórych rejonach prażuchy, tylko trzeba by jeszcze mąki dodać, to Państwo wiedzą pewnie. A teraz uwaga, uwaga, jak zrobić dietetyczne frytki, żeby były chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku? Otóż trzeba wziąć ziemniaki, najlepiej taką niemączystą odmianę, taką bardziej, no wiedzą Państwo, ścisłą, pociąć te ziemniaki na frytki, zanurzyć w bardzo zimnej wodzie, najlepiej z dodatkiem kostek lodu, w tym lodzie podtrzymać tak z 15 minut, później odcedzić, osuszyć ręcznikiem papierowym, dolać do tego minimalną ilość oliwy z oliwek, naprawdę niewiele potrzeba, tam 2-3 łyżki na kilogram ziemniaków, wstawić do piekarnika 220-230 stopni z termoobiegiem najlepiej, żeby ten wiatrak chodził i to się, proszę Państwa, w ciągu 20 minut pięknie zarumieni i będzie przepychota, a skrobia wypłukana. No i w związku z tym nietuczące, poza tym frytki nie tuczą, jeśli są jedzone z przyjemnością. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Smacznego Państwu życzymy. Manhattan Transfer teraz.

pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty 9. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii tuż po godzinie 9. Po wiadomościach Zbigniew Wodecki, chałupy, welcome to. Kto zaczyna dzisiaj urlop? Proszę dzwonić i posłuchać wiadomości, a tam między innymi o podwyżkach. Radio Pogoda.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stan miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
8: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
7: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
8: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
9: Dziś w Wyborczej kulturalny rozkład jazdy na lato. Nowe Horyzonty, Literacki Sopot, Festiwal Szekspirowski, Jarocin Festiwal i wiele innych wydarzeń, których nie można przegapić tego lata. Wakacyjny kulturalny rozkład jazdy dziś w Wyborczej.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Eddie Williams. Będzie 2 plus 1. Będzie wskaz stawaj szkoda dnia. A rzeczywiście czas najwyższy, bo to już 9 i wiadomości.
2: Ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka. Lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera złapany. Na wizyty psów otwierają się restauracje w Hongkongu.

0: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu mieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
2: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
1: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w Wągrowieckim Szpitalu w maju tego roku. Gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań, wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczuk.
3: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
1: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania albo Belgia. Jedna z tych drużyn będzie rywalem rozpędzonych Francuzów w półfinale Mundialu. Trójkolorowi wygrali w USA wszystkie 6 meczów, a wczoraj w ćwierćfinale w Bostonie pokonali Maroko 2-0 po golach Kyliana Mbappé i Ousmana Dembele. A mecz Hiszpania-Belgia dziś o 21:00. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogaczar zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w wielkiej pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś na zachodzie do 25 stopni w centrum, do 21 na Suwalszczyźnie do 17. Najchłodniej w obszarach podgórskich od 15 do 17 stopni. Pogodnie na zachodzie, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami burze. W czasie burz wiatr porywisty, a tak słaby i umiarkowany.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 6,5 minuty po 9. Dzień dobry, Asia Kruk. W piątek, 10 lipca, dzisiaj 191 dzień roku, do końca roku 174 dni, do końca lata 74. Aleksander, Amelia, Aniela, Antoni, Daniel i Filip dzisiaj świętują imieniny. Życzymy Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego i całej góry frytek, bo dzisiaj dzień frytek. U nas najpiękniejsze melodie. Zbigniew Wodecki.

0: Bardzo lubię tę piosenkę Andy'ego Williamsa i bardzo ona mi się kojarzy z wakacjami. 1967 rok. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, a właściwie nie przestajemy o nich mówić. Jest 13 po 9 w piątek. Natomiast w niedzielę po 10 rozpocznie się kolejna z cyklu audycja Płyta na lata. Tym razem audycję poprowadzi Monika Tarka, a będziemy prezentować Państwu całą płytę, cały long play piosenki Stare jak świat Ireny Santor. No, zachwyt, wiadomo, co Monika Tarka będzie miała do powiedzenia o tej płycie i o tych piosenkach, czy jakieś osobiste odniesienia, na pewno tak. Proszę posłuchać. Państwo też chwalą się swoimi longplayami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem się podzielić taką moją ostatnią zdobyczą. Będąc w Danii u syna, na Prlim Targu udało mi się kupić long play, czyli płytę winylową wydaną w Londynie w 1959 roku u Pola Anki w idealnym stanie za cenę 5 koron, to jest 3 zł i będzie to niesamowita ozdoba mojej kolekcji, bo będąc w Danii zawsze udaje mi się takich parę perełek wyłapać. Między innymi w tym razem przywiozłem sobie jeszcze Elvisa Presleya i parę takich ciekawostek, jak na przykład ścieżka dźwiękowa z filmu Love Story. No. Nie wiem, dlaczego tam ludzie takich płyt się pozbywają. Mm-hmm. Pozdrawiam, Jerzy.
0: Pozdrawiamy, panie Jerzy, bardzo serdecznie. Dziękujemy za ten telefon, ale no nie tylko tam. Wie pan, u nas jest zupełnie tak samo. Chodzę wyrzucać śmieci dosyć często, to widzę, co tam się po tych śmietnikach wala. 2+1, wstawaj, szkoda dnia. Za chwilę Sława Przybylska, pamiętasz, była jesień. Taką piękną muzykę państwu gramy i ja oczywiście zapraszam do słuchania audycji Płyta na lata w niedzielę od 10 do 14.

0: a może do hoteliku podróżami, a może gdzie indziej i to nie jesienią, tylko latem. No bo proszę posłuchać, dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówię z Krakowa. Dzisiaj przede mną wielkie pakowanie, ponieważ wyjeżdżam na zasłużony urlop.
0: Hurra! Życzymy przemiłego wypoczynku. Proszę spakować wszystko to, co trzeba. Kilka rzeczy, których nie trzeba, bo też mogą się przydać. Tak się zastanawiałam, czy by nie zrobić programu o pakowaniu. Ale nie, ja to nie mam jakiegoś obiektywnego oglądu, ponieważ na 2 tygodnie mogę się spakować w bagaż podręczny i też jakoś ujdzie. Cudownego wypoczynku w każdym razie życzymy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A dokąd pani wyjeżdża, jeżeli zechce pani do nas zatelefonować jeszcze raz? I w ogóle kto dzisiaj jeszcze zaczyna urlop? Za chwilę będzie Roy Orbison, później Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
16: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
17: Do mojej idei.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Biokonie, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak

Zanim na kolację, to jeszcze na obiad. Albo nie, zróbmy tak. Na obiad frytki, bo dzisiaj dzień frytek. A co na kolację, jakby się komuś nie chciało gotować? My Polacy najczęściej zamawiamy albo chodzimy na pizzę. No i właśnie powstał taki pizza ranking, został udostępniony. Najczęściej kupowane rodzaje pizzy w 2026 roku. Chodzi o pizzerie, ale też te pizze mrożone, kupowane w sklepach i później przyrządzane już w domu, albo jak sobie sami w domu zrobimy, to już w ogóle najlepiej. No to uwaga, uwaga, uwaga, podium. Miejsce pierwsze, margherita. Wybierają 26% przepytanych ludzi. Na drugim miejscu jest pizza pepperoni, 17%. Na trzecim jest farmerska, 11%. Szczerze mówiąc, to ja nawet nie wiem, co to jest pizza farmerska i co tam się na niej zawiera. Później jest ta z grzybami, później ta z salami. Na szóstym miejscu w Polsce pizza hawajska, czyli z ananasem. Prześwięciliby nas Włosi czy Słoweńcy. Później jest jeszcze capricciosa, pizza kebab, cztery sery i na dziesiątym miejscu wegetariańska. A czytałam ostatnio o demonizowaniu pizzy. No bo dietetycy mówią, że jest niezdrowa, zapycha żyły, tłusta i w ogóle powoduje, że tyjemy. Tak, ale ta właśnie kupowana mrożona albo w naszych pizzeriach. We Włoszech jedzą pizzę od kilkuset lat i jakoś ani nie mają zapchanych żył, ani nadmiernej otyłości. Chodzi o zimną fermentację ciasta. Jak będziemy to robić tak jak Włosi, czyli ciasto na pizzę przygotowywać dwa dni wcześniej, to nam naprawdę nic nie będzie. No i ser powinien być jak najmniej przetworzony, czyli nie mleko i tłuszcz, tylko prawdziwy ser. I pycha.

0: Znają Państwo tę najpiękniejszą melodię doskonale, tutaj w wykonaniu Bobiego solo. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 20 minut będzie 10. Padła kwestia tutaj moich balkonowych pomidorów, na których dopiero zawiązują się pączki. Będę obserwować, bo się okazuje, że u Państwa hodowla pomidorów już daleko bardziej posunięta.
1: Dzień dobry Pani Asiu, mówi Lucyna. A ja mam dwie skrzynki pomidorków na balkonie. Kwitną i mają już zalążki zielone, także u mnie będą wcześniej pomidorki niż u Pani. Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, dobrego dnia. No tak jak mówię, będę obserwować przez weekend, co tam się wydarzy. I chyba do tematu wrócimy w poniedziałek, co? Proszę Państwa, bo coś mi się wydaje, że każdy z Państwa może się pochwalić o wiele lepszą uprawą niż moja balkonowa. No tak, wrócimy do tego.
2: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: Też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
18: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
19: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
22: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Została ostatnia reklama.
24: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
25: Reklama.

0: pan potrafi tak nisko?
1: Tak nisko nie.
0: A jednak pan potrafi. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Sami państwo słyszą, Piotr Stworakowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie no, tak jak Józef Ledecki, to nie potrafię.
0: Ale i tak masz głos, że trzeba by należąco słuchać.
1: To ja bym należąco musiał mówić. Tak, takie po prostu przegadywanki.
0: Jest piątek, jest 2000 na wymarzone w czasy.
1: Jeszcze jest, natomiast tuż po południu do kogoś trafi. A kto to będzie? Może państwo?
0: Proszę się zgłaszać do zabawy Fundusz Czasów Pogodowych na stronie www.radiopogoda.pl. No i trzymać kciuki za to, żeby ktoś wygrał i fajnie się bawił na wakacjach. W każdym razie ja teraz państwu życzę miłego weekendu, ale gorąco zachęcam do tego, żeby państwo zostali z Piotrem Sforakowskim po godzinie 10 w Radiu Pogoda. Dziękuję, Asia Kruk. Do poniedziałku.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
1: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
12: Irena Santor rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie piosenką o sąsiedzie, a potem Eleni zaśpiewa o miłości jak wino. Ale najpierw proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
13: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainie roztacza były szef BBN-u.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
14: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
13: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
15: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
13: Mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymaga.

0: zebrane 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
0: Zdaniem Siewiery, najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południowej Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie Mistrzostwa Świata jeszcze trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko. Bramki zaliczyli Kylian Mbappé, a następnie Ousmane Dembélé. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Oubi.
2: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
0: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
3: Pogoda.
0: Na obszarach podgórskich dziś od 15 do 17 stopni, na Suwalszczyźnie do 17, w centrum do 21, a na zachodzie do 25. Najpogodniej na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Wszystko dzisiaj zmierza w stronę popołudnia i nie chodzi tylko o późne popołudnie z wakacyjną potańcówką Radia Pogoda, ale też o to, że po 12 dowiemy się, kto zostanie kolejnym laureatem naszej zabawy Fundusz Czasów Pogodowych i zdobędzie wakacyjne wsparcie w wysokości 2000 zł. Gdyby Państwo chcieli dołączyć do zabawy, zapraszam na stronę radiopogoda.pl, tam to się robi bardzo łatwo. Będę jeszcze mówić o naszej zabawie, a za chwilkę wrócę do mojego wczorajszego pytania o pogodę. Tymczasem, jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie. Usłyszymy teraz Irenę Santor, potem Eleni i jeszcze Jana Wojdaka z Wawelami.

0: To żółte plaże z piosenki Jana Wojdaka i Waweli. Nad morzem pogoda dość różna, ale na ogół z przewagą słońca. Natomiast gdzie indziej wyraźnie widać, że synoptycy pospieszyli się nieco z prognozami upałów i pogody, która ucieszyłaby wczasowiczów. Tylko Polska Zachodnia właściwie cieszy się wysoką temperaturą i słońcem, a i to nie wszędzie i nie zawsze. Dlatego tutaj taka dobra rada od słuchaczki Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pozdrawiam i mam taką prośbę. Proszę przez radio powiadomić wszystkich słuchaczy,
0: tak,
1: że jeżeli szukają pogody, to znajdą ją na pewno zawsze w Radiu Pogoda.
0: A.
1: Choćby za oknem była burza, wichura czy inne nieprzyjemne historie.
0: No tak.
1: Pozdrawiam serdecznie słuchaczka z Krakowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam i bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Wszystko prawda. I to, że chodzi o pogodę ducha, a niekoniecznie o pogodę na dworze, niczego tu nie zmienia. Także polecamy się Państwu grając najpiękniejsze melodie na lato i dzieląc się pogodą ducha. Cliff Richard przed nami z zespołem The Shadows, jeszcze jako The Drifters, a potem Zbigniew Kurtycz w ulubionej piosence tramwajowej wielu słuchaczy Radia Pogoda i prowadzących też.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

Zbigniew Kurtycz jechał w piosence tramwajem, ale dziś piątek, lipcowy, więc pewnie niektórzy z Państwa będą jechać, z tym, że nie tramwajem. Będą podróżować w kierunku wypoczynkowych miejsc w naszym pięknym kraju. Jeśli samochodem, to proszę pamiętać, że pośpiech jest złym doradcą, dobrze? Po prostu nie warto, bo zyska się kilka minut, a stres i mandaty tylko zepsują humor tak, że nawet Radio Pogoda nie poradzi, choć to wydaje się niemożliwe. Lepiej po prostu zabrać ze sobą aplikację Radio Pogoda w telefonie. Udostępniamy przecież bezpłatnie ją w tak zwanych sklepach z oprogramowaniem. Wydaje mi się, że mają te sklepy Państwo już zainstalowane w telefonie. Wystarczy pobrać z nich aplikację Radio Pogoda, zainstalować i słuchać najpiękniejszych melodii profilaktycznie, żeby niepotrzebnie nie tracić dobrego humoru.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Została ostatnia reklama.
11: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
11: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
12: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.

Dzisiaj piątek, więc wczesnym popołudniem czeka nas druga finałowa rozgrywka Funduszów Czasów Pogodowych. Jej stawką będzie nagroda główna naszej wakacyjnej zabawy, czyli dofinansowanie wakacyjnych celów dzisiejszego zwycięzcy. We wczorajszym pojedynku pani Ela zajęła jedno miejsce w tym finale. Drugie i ostatnie miejsce w dzisiejszym finale czeka na kogoś z Państwa. Tylko trzeba się zgłosić do tej zabawy i to się robi na stronie radiopogoda.pl. Potem trzeba poczekać na telefon ode mnie, a później to już tylko kwestia rozpoznawania kilku wykonawców najpiękniejszych melodii. No i tyle właściwie. Także zwycięstwo na pewno jest w zasięgu słuchaczy Radia Pogoda. A do tego nikt, kogo słyszymy na antenie w Funduszu Czasów Pogodowych, nie odchodzi z pustymi rękami. Jedni zdobywają 2000 zł na swoje cele wakacyjne, inni na wakacje dostają zestawy upominków od Radia Pogoda. Dzisiaj za niespełna 2 godziny przekonamy się, kto z Państwa powalczy o 2000 zł, a czyje nadzieje na główną wygraną odżyją w poniedziałek.

Po zielonej trawie piłka goni i piłkarska piosenka grupy No To Co powstała w latach 70., dokładnie w ich połowie, kiedy kadra Kazimierza Górskiego dostarczała nam wielu radosnych emocji. Obecna nasza reprezentacja piłkarska zapewnia nam za to mnóstwo spokoju. Możemy bez niepotrzebnego zdenerwowania oglądać mecze Mistrzostw Świata, także wypada podziękować naszym piłkarzom za ten spokój. Kiedyś, gdzieś około przełomu XX i XXI wieku, pojawiła się taka parodia reklamy nagrywarki płyt DVD, która według hasła przegrywała wszystko z pewnością naszej reprezentacji. Niewiele by się zmieniło, gdyby technologia nie poszła do przodu.

0: weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
8: Uczę się włoskiego.
7: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Dziś w Wyborczej kulturalny rozkład jazdy na lato. Nowe Horyzonty, Literacki Sopot, Festiwal Szekspirowski, Jarocin Festiwal i wiele innych wydarzeń, których nie można przegapić tego lata. Wakacyjny kulturalny rozkład jazdy dziś w Wyborczej.
11: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
12: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Została ostatnia reklama.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
17: Volkswagen. Reklama.
18: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy

0: sam.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.
10: A jednak wrócił. W tej piosence usłyszymy Magdę Umer, po czym będziemy słuchać na moście w Awinią Ewy Demarczyk. Teraz przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda.
11: Rozsypana turbina wiatrowa na drodze, są poważne utrudnienia. Niedźwiedź brunatny będzie szczególnie chroniony, ruszył program. Sukces polskich ogrodników w Łańcucie zaowocował bananowiec.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Agnieszka Trojnowska-Bis. Na początek przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A4 na wysokości Terliczek. Po tym jak z ciężarówki spadła część turbiny wiatrowej w kierunku Korczowej, zablokowane są oba pasy, ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Zamknięty jest również zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin, a w ciągu dnia możliwe jest całkowite zamknięcie autostrady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Starzec.
12: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
13: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
12: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
11: Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Rzadki sukces hodowlany w zamkowej Storczyka.

0: W Łańcucie zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów, bananowca karłowatego, można już oglądać obok stałej ekspozycji kwitnących stoczyków. Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6 mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O półfinał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem, o czym Michał Waszkiewicz.
1: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójkolorowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouahbi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
0: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.
2: Pogoda.
0: Burze, miejscami z drobnym gradem, możliwe dziś na wschodzie kraju. Tam też więcej chmur i przelotne opady deszczu, natomiast na zachodzie bardzo pogodnie i słonecznie. A także najcieplej, bo dziś na zachodzie do 25 stopni, w centrum do 21, na Suwalszczyźnie do 17, na obszarach podgórskich od 15 do 17.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Najpiękniejsze melodie wracają po wiadomościach do Radia Pogoda. Usłyszymy Magdę Umer, Ewę Demarczyk i Andrzeja Rybińskiego, a potem będziemy sobie przypominać to i owo. To znaczy państwo będą przypominać, bo ja od wspomnień mam pogodne lato. Za około pół godziny w tym kąciku spróbuję dwa słowa powiedzieć o pewnym, no, wydarzeniu podczas wakacji sprzed lat. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

0: Andrzej Rybiński od jutra już, a nawet od dzisiaj można zawalczyć o spełnianie marzeń. Dlaczego nie? Cały czas Państwu przypominam o funduszu czasów pogodowych i przekonuję, że warto się zgłosić do naszej zabawy na stronie radiopogoda.pl, bo przy odrobinie szczęścia można zagrać o 2000 zł bez żadnych eliminacji. Już dziś, tylko w piątki takie wydarzenia w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Pan przypomina o funduszu czasów, a ja przypominam i proszę wszystkich, żeby od 11 trzymali kciuki za nasze siatkarki. Dzisiaj grają z Brazylią i bardzo im potrzebna ta nasza wygrana. Miłego dnia i miłego weekendu dla wszystkich. Pozdrawiam ze słonecznego, acz przyjemnego Wrocławia.
0: No pięknie. Wzajemnie pozdrawiam Pani Krystyno, również życzę udanego weekendu. Dziękuję za to przypomnienie. Widzę, że początek meczu Ligi Narodów między Polską a Brazylią jest zapowiadany na godzinę 12:20, więc jeszcze tak z godzinka została, troszkę ponad, ale potem trzymajmy kciuki ze wszystkich sił. Brazylijki mają naprawdę mocną drużynę, więc przydałaby się wygrana w tym meczu. A Państwo o czym chcieliby przypomnieć? 22 444 4004.

Piosenko Płyń śpiewała Stenia Kozłowska na melodię przeboju włoskiego wykonawcy Toniego Renisa, Canzone Blu, ale do polskiego tekstu Agnieszki Osieckiej. Przed nami Aleja Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej, a potem Is This The Way To Amarillo, piosenka napisana przez Nila Sedakę, ale nagrana przez Toniego Christie w 1971 roku.

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Została ostatnia reklama.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: pogodne lato
1: roku 72.
0: Z radiem pogoda.
1: Polska zakupiła od francuskiej firmy motoryzacyjnej Berlier licencję na produkcję autobusów tej marki. To nastąpiło dokładnie 1 sierpnia 72 roku. Produkcję uruchomiono po kilku miesiącach, a o pierwszych wynikach tak informowała Polska Kronika Filmowa.
2: Od paru miesięcy robiliśmy już sobie apetyt na te autobusy budowane w Jelczu na francuskiej licencji zakładów Berlier. I oto wyrusza w świat, ściśle biorąc do kilku polskich miast, pierwsza 20. I kierowcy, i pasażerowie są zgodni. To jest autobus w zupełnie nowym stylu. Już w tym roku 200 sztuk będzie kursować po Warszawie i innych miastach Polski.
1: No tak, to był powiew nowoczesności rzeczywiście. A potem tych Berlietów z Jelcza przybywało na naszych drogach. Chociaż parę lat później jeszcze jeden autobus na zagranicznej licencji wyparł całkowicie Jelcze i Sanę z polskich dróg. Chodzi mi o Ikarusy, ale to już wydarzenie z zupełnie innego roku.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Wielki Targ to piosenka Alicji Majewskiej z połowy lat 80. My za chwilkę cofniemy się prawie dokładnie o dekadę, żeby posłuchać przeboju z krzesłem w zębach, że tak to nazwę. I już wiadomo, że chodzi o Afrika Simona, który oprócz nagrywania piosenek w wymyślonym przez siebie języku zapisał się w historii muzyki rozrywkowej wykonywaniem dość karkołomnych ewolucji akrobatycznych podczas śpiewania, czyli podnoszenia krzesła nad głową, nad głowę za pomocą swoich zębów, za to bez użycia rąk. Ten artysta wystąpi za chwileczkę w Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
3: Zapraszam, Monika Tarka.
2: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel, Mecenasi, Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
9: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

cicho zbyt długo brał kąpiel, a gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody.

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: W media ekspert wyprzedzaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
11: Karuzela Marii Koterbskiej oraz Myśmy byli sobie pisani Andrzeja Zauchy. Tymi najpiękniejszymi melodiami na lato rozpocznie się piątkowe popołudnie i to będzie zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
12: Uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
12: Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
13: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnym doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
12: Zrzekna się immunitetu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
14: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
12: Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
15: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie

0: zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
1: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Mówi Grzegorz Demczyszak z Ronkomat.pl.
2: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
1: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
3: Pogoda.
1: Tylko na zachodzie dziś bez opadów, w pozostałych regionach przelotny deszcz, a na północnym wschodzie burze. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Od kilku minut trwa piątkowe popołudnie. W wakacyjnym Radiu Pogoda to jest moment, kiedy wszyscy w lekkim napięciu czekamy na tę chwilę, kiedy dowiemy się, komu dzisiaj przypadną 2000 zł. A więc główna nagroda Funduszów Czasów Pogodowych naszej wakacyjnej zabawy. Jeszcze chwilka oczekiwań, bo usłyszymy to za około pół godziny na antenie Radia Pogoda. Wtedy polskie siatkarki już będą grać z Brazylijkami w meczu Ligi Narodów, więc będziemy wszyscy trzymać kciuki za zwycięstwo naszych siatkarek. Ja nawet nie czekam na początek meczu, już trzymam kciuki, a Państwu proponuję najpiękniejsze melodie na lato Marii Koterbskiej, Andrzeja Zauchy i Andrzeja Niewinowskiego.
3: Zaprasza Piotr

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klą.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył, a nim czuł, a nim snuł, a nim marzył. A nim śnił, a nim chciał, a nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Bogdan Niewinowski i Zakochałem się w czwartek niechcący, a przed nami piosenka, którą Carly Simon napisała na początku lat 70. i stała się jej wielkim przebojem. Chodzi o You're So Vain. Ponieważ tytuł po polsku brzmi Jesteś taki próżny, natychmiast zaczęto próbować identyfikować adresatów piosenki. Okazało się, że najbardziej prawdopodobnym był aktor Warren Beatty, z którym piosenkarka była związana przez czas jakiś. Natomiast plotki o tym, że adresatem miał być Mick Jagger, nie potwierdziły się. Ale dzisiaj przypominamy tę piosenkę z innego powodu, bo w tekście pojawiają się odniesienia do dnia 10 lipca 1972 roku, czyli 10 dni po tym, jak Polska zakupiła licencję na produkcję autobusów w Berlinie. Wtedy nad wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej można było obserwować całkowite zaćmienie słońca i to zaćmienie słońca właśnie Carly Simon uwieczniła w tekście tej piosenki. Po latach przyznała, że to zaćmienie było raczej zabiegiem poetyckim niż przedstawieniem prawdziwego wydarzenia, no ale fakt pozostaje faktem. Zaćmienie z 10 lipca 72 roku zostało uwiecznione w piosence. Ciekawe, czy to najbliższe, sierpniowe, też ktoś uwieczni w piosence tak dobrej jak przebój Carly Simon, You're So Vain.

Kto jest linie ty? Pytała Barbara Pesztrojan z zespołu Gang Marcela. Za chwilkę usłyszymy Zbigniewa Wodeckiego, a po piosence Jerzego Połomskiego przyjdzie czas na finał funduszów czasów pogodowych. Stawką w finale są 2000 zł. To jest główna nagroda naszej zabawy, fundusz czasów pogodowych. Tymczasem właśnie rozpoczął się mecz Ligi Narodów między kobiecymi reprezentacjami Polski i Brazylii. W pierwszym secie Brazylijki prowadzą 4-2 z Polkami.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
8: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
7: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
8: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pływy Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: I to jest ten dzień, kiedy w Radiu Pogoda poznamy kolejnego laureata, a właściwie kolejną laureatkę zabawy Fundusz w czasów pogodowych, osobę, która dostanie dofinansowanie swoich wakacyjnych celów. Zaraz się przekonamy, czy to będzie pani Ela, która wczoraj lepiej rozpoznawała wykonawców najpiękniejszych melodii, czy to będzie pani Agnieszka, która zgłosiła się do zabawy wczoraj. Dzień dobry paniom.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: To nie przeciągając, sprawdźmy, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Przed nami seria zagadek zadawanych uczestnikom na przemian. Dobra odpowiedź premiowana jest punktem i po każdych dwóch zagadkach będę sprawdzać stan punktacji. Remis oznacza, że gra toczy się dalej. W przeciwnym wypadku uczestniczka z większą liczbą punktów na koncie wygrywa główną nagrodę naszej zabawy, czyli 2000 zł. Czy to jest jasne?
2: Tak.
1: No dobrze, to zabieramy się za rozgrywkę. Dzisiaj jako pierwsza zgadywać będzie pani Agnieszka. Przypomnę, że chodzi o odgadnięcie nazwy lub nazwiska wykonawcy fragmentu najpiękniejszego piękniejszej melodii. Pani Agnieszko, proszę mi powiedzieć, kto wykonuje ten utwór?
3: Drzewa zwołują się w drogę, słychać po nocy głos. Słuchaj no ty, słuchaj no ty.
2: Czerwone gitary.
1: Nie, to nie są czerwone gitary, to jest Homo Homini.
2: Homo Homini, Homini.
1: No dobrze, tak było blisko, ale to jeszcze nie jest koniec rozgrywki. Pani Elu, do pani pytanie to samo. Kto to śpiewa?
4: Hej tam, dolinie, hej tam, przypłynie tandy, we wodzie słonko się skrył, tam przy strumieniu tam.
1: No i też 5 sekund na odpowiedź.
2: O matko, zapomniałam. To nie jest breakout.
1: Nie, to nie jest breakout. To są niebiesko-czarni, pani Elu. Stan gry 0 do 0. No to gramy dalej. Teraz odgaduje pani Agnieszka. Tym razem chodzi o imię i nazwisko wykonawcy.
5: Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi.
1: To śpiewał?
2: Tak,
1: oczywiście. A to teraz pani Ela musi odpowiedzieć na moje pytanie, kto to śpiewa, jeżeli chce utrzymać się w grze.
6: Hop,

0: Jezu, nie mam pojęcia, ale coś Strzelec. Barbara Rylska, ale to nie jest to na pewno.
1: No nie, nie, to jest nie, Helena Majdaniec. Ho, ho,
0: Helena Majdaniec,
1: okej.
0: Okay. Dobrze, rozumiem.
1: No i właśnie tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
0: Brawo, gratuluję również.
1: Czy już wiadomo, na jakie wakacyjne cele wyda pani tę nagrodę?
2: Nie mam pojęcia, muszę skonsultować to z moim mężem.
1: I słusznie. I słusznie, ale pieniądze przydadzą się i to jest ważne. A pani Eli, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym finale.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Pani Elu, bez pani ten finał nie mógłby się odbyć. Także w ramach podziękowania za udział w zabawie przesyłam pani zestaw upominków od Radia Pogoda.
0: Bardzo mi miło, super, dziękuję.
1: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda zapraszam do udziału w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłaszają się państwo na stronie radiopogoda.pl, choćby i teraz, a w poniedziałek bierzemy się znów za kolejne rozgrywki jubileuszowej edycji tej zabawy.
3: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada minuta, tylko aktualny stan meczu siatkarskiego pań. Właściwie jeszcze nie po pierwszym secie, bo jest piłka meczowa teraz dla Brazylijek, a więc jeżeli wygrają, to będą prowadzić z Polkami 1-0. Sprawdzimy, będziemy sprawdzać, jak to się będzie rozwijać, bo na razie trener Brazylii wziął czas. W Radiu Pogoda za chwilkę Sława Przybylska, a potem Bajm.
1: Radio Pogoda.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
4: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
13: Co tam budują tak żwawo?
14: Mieszkania nowe.
13: A, czyli osiedle nowe?
14: Nie. Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
15: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
16: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
17: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Została ostatnia reklama.
19: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: promocję.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj.

0: na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i TravistO.
2: Aflofarm.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama. Najpiękniejszych melodii na lato zespołu The Turtles, Happy Together, a potem Ireny Jarockiej, Ślubne prezenty. Będziemy słuchać w Radiu Pogoda za chwilkę, natomiast teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
10: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane. A to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
11: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
10: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
12: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego na dużej części stacji, przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
10: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej napędowy 6,99 zł. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
12: Kaszubit
13: To nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
14: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
15: Będzie rzutnia do głazów.
14: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
13: I rycza serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiewa.

0: Dębów w Gdynie. Do usłyszenia.
1: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
2: Pogoda.
1: Wszędzie poza zachodem kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Na północnym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Najpiękniejsze melodie na lato wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Przed nami przeboje zespołu The Turtles, potem Irena Jarocka i Marek Grechuta zaśpiewają swoje przeboje. Usłyszymy to, jak śpiewają. A potem jak bumerang wróci kwestia, gdzie szukać pogody. A w meczu Ligi Narodów siatkarki Brazylii remisują z Polkami, znaczy wygrywają z Polkami 1-0 w setach, a w drugim secie jest już 10-10. Jak będzie dalej? Trzymamy rękę na pulsie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

0: na więcej sił.
1: W drugim secie meczu siatkówki Polska-Brazylia obecnie Polki prowadzą z Brazylijkami 20-17. Jakoś tak chwilkę po 10, że tak gwałtownie zmienię temat, słuchaczka Radia Pogoda prosiła mnie, żebym przekazał, co następuje.
2: Proszę przez radio powiadomić wszystkich słuchaczy, że jeżeli szukają pogody, to znajdą ją na pewno zawsze w Radiu Pogoda.
1: I to jest prawda, chodzi oczywiście o pogodę ducha. Przede wszystkim, chociaż słońca też nie brak w najpiękniejszych melodiach na lato. Ale jest ciąg dalszy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja jeszcze dodam, że jeżeli tej pogody nie znajdziecie w Radiu Pogoda, to szukajcie jej w słowniku pod literą P. Na pewno tam będzie. Dziękuję bardzo.
1: Ależ pozwolę sobie sprostować pana wypowiedź. Na pewno państwo znajdą w Radiu Pogoda to, czego państwo szukają, nie tylko pogodę. Ale jeżeli chcą państwo wiedzieć, co to jest pogoda, albo jak brzmi to słowo w obcym języku, wtedy można szukać hasła pogoda właśnie w słowniku albo w encyklopedii. Skoro już jesteśmy przy pogodzie i najpiękniejszych melodiach na lato, przed nami piosenka, która ukazała się na płycie zespołu The Beach Boys w lipcu 65 roku, czyli 61 lat temu.

0: Tak sobie patrzę na to, co się dzieje na meczu Polska-Brazylia. Właśnie Polki wygrały seta, także w meczu Polska Ligi Narodów Polska-Brazylia remis 1-1. Trwa przerwa przed trzecim setem. Jakoś tak, no tak, to było już. To teraz wracamy do telefonów od Państwa, bo Państwo dzwonią w sprawach różnych bardzo. Dzień dobry.
1: Chciałam zgłosić swój udział w takim konkursie skojarzenia, który jest na antenie Radia Pogoda. Ja telefonuję z Krakowa, mam na imię Krystyna. Dziękuję.
0: Pani Krystyno, nie wiem, czy to nie za wcześnie, bo Monika Tarka zaprasza na zabawę, która nazywa się Daje Słowo, po 16:00. I wydaje mi się, że Monika mówi, kiedy można dzwonić w tej sprawie, ale skoro już jesteśmy przy zabawie Daje Słowo, to dodam, że nagrodą gwarantowaną jest w niej talia kart Radia Pogoda, natomiast w nagrodę za niebudzące wątpliwości skojarzenia ze słowem podanym przez Monikę mogą Państwo wygrać książkę Marty Obuch na babski rozum. W sam raz na lato.
2: Radio Pogoda.

0: Znów na łóżko, cichutko, kap, kap, kap.
1: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Autopromocja.
3: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
15: Dziś w Wyborczej kulturalny rozkład jazdy na lato. Nowe Horyzonty, Literacki Sopot, Festiwal Szekspirowski, Jarocin Festiwal i wiele innych wydarzeń, których nie można przegapić tego lata. Wakacyjny kulturalny rozkład jazdy dziś w Wyborczej.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Została ostatnia reklama.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media

To Olgierd Buczek, a w trzecim secie meczu Polski z Brazylią w siatkówce w Lidze Narodów teraz jest 6-5 dla Brazylii. To teraz takie małe zaproszenie na niedzielne przedpołudnie i wczesne popołudnie. Od 10 do 14 proponujemy Państwu Płytę na Lata, czyli wydawnictwo istotne z punktu widzenia historii polskiej muzyki rozrywkowej, ale też cieszące się dużą popularnością wśród odbiorców. W zeszłym tygodniu Asia Kruk prezentowała Państwu płytę Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle. W tym tygodniu Monika Tarka proponuje płytę Ireny Santor Piosenki stare jak świat, czyli płytę, z której pochodzą takie najpiękniejsze melodie jak Czy pani Marta jest grzechu warta, Graj piękny cyganie, Ach jak przyjemnie, no i Serce. Zapewniam, że pozostałe piosenki też Państwa zachwycą, bo usłyszymy je wszystkie podczas najbliższego programu Płyta na Lata w niedzielę między 10 a 14.

Ta najpiękniejsza melodia znalazła się na pocztówce dźwiękowej, którą bardzo często odtwarzałem na adapterze Bambino moich kuzynów pewnego lata. Tak często, że po wakacjach nie dało się jej słuchać już nigdy więcej. To były tajfuny i ich zachodni wiatr. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Czerwonych Gitar i Edwarda Hulewicza. Od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Monika Tarka, a ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10 na drugą część alfabetu kabaretu Tej wraz z Tadeuszem Osipowiczem. Porozmawiamy o hasłach związanych z Tejem na litery C.

0: zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
12: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Czekamy na pierwszy gwizdek.
12: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: informacje.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.

0: posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Została ostatnia reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
6: Słuchają Państwo wakacyjnego Radia Pogoda, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio, który zakończy się naszą pogodną potańcówką. Ruszamy po godzinie 18, ale to dopiero za 4 godziny, bo na razie 14 na zegarze, czas na wiadomości.
7: Uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. Rozporządzenie dotyczące pracy w upały podpisane. Nowe ustalenia dotyczące jednego z mężczyzn po pseudokontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
7: Miriam Lipińska. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin Polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
8: Nie zbywa mi na niczym.
9: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Dowód spokojnych prowadzi mnie.
10: Urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
7: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne, jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
11: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym? Czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny?
7: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali obywatelską kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
12: Z posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
7: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12 Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu mężczyzna usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Grozi mu do roku więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Król Belgów, Filip, z wizytą u belgijskich piłkarzy przed ćwierćfinałem Mundialu. Zjadł z nimi kolację i wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował, by wygrali dziś z Hiszpanią.
1: Pogoda.
7: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem. Tylko na zachodzie dziś bez deszczu, w pozostałych regionach może przelotnie padać, a w północno-wschodniej części kraju burze.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Chciałam powiedzieć, że pogoda chyba zapomniała o tym, że mamy lato, ale na szczęście piosenka w Radiu Pogoda o tym przypomina, ale tak z drugiej strony, proszę Państwa, to takie chyba typowe polskie lato, które pamiętamy z wielu sezonów, czyli trochę deszczu, trochę słońca, temperatury umiarkowane, a poza tym wakacje przecież dopiero się zaczęły, więc to lato jeszcze zdąży się rozkręcić. Dzisiaj na początek pozdrowienia od Państwa tradycyjnie, ale dzisiaj takie wyjątkowe, bo z daleka.
3: Witam serdecznie, Dawid z Norwegii się kłania. Chciałbym Was wszystkich pozdrowić, życzyć miłego dnia, pozdrawiam z norweskich fiordów, całą redakcję Radia Pogody, jak i również wszystkich wspaniałych, pogodnych słuchaczy. U nas cieplutko, na fiordach także fajowo.
2: Czyli na wakacje na fiordy, bo tam, jak Państwo słyszą, cieplej.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
2: Dzień dobry.

0: Everybody Loves Somebody śpiewał Dean Martin, a polską wersję, jak Państwo słyszą, zaśpiewała Wiesława Drujecka i tego właśnie słuchaliśmy przed chwilą. A teraz na chwilę wracamy do Mundialu, do Mistrzostw Świata. Wczoraj Francja 2-0 pokonała Maroko, ale był taki moment 10 lipca, 44 lata temu, kiedy Francja została pokonana i to przez naszą reprezentację. Dzisiaj taka rocznica, 10 lipca 1982 roku w Alicante drużyna piechniczka zmierzyła się właśnie z Francuzami w spotkaniu o trzecie miejsce, które zakończyło się, jak doskonale wszyscy wiemy, naszym zwycięstwem 3-2. Taki był wynik tego meczu. W ogóle w lipcu mamy takie rocznice, bo też 6 lipca 1974 roku Polska wywalczyła sobie trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. No mieliśmy kilka tych sukcesów, bo jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich i w Monachium, i w Montrealu w latach 70. Tak wiele ich nie było, no z drugiej strony, ale jednak mamy się z czego cieszyć. Nie wiem, jak Państwo wspominają te mundiale. Ja ten z 1982 akurat pamiętam doskonale, bo byłam wtedy na koloniach w Bukowinie Tatrzańskiej, no i właśnie zapamiętałam te kolonie z trzech rzeczy. Po pierwsze, po raz pierwszy widziałam tak wysokie góry, jak Tatry. Po drugie, jechaliśmy na te kolonie ogórkiem i ten ogórek ledwo wjeżdżał pod górkę, co doskonale zapamiętałam. A po trzecie, to właśnie to, że bo spaliśmy, te kolonie były w szkole podstawowej, spaliśmy w salach lekcyjnych, ale na stołówce został wystawiony telewizor. I po prostu wszystkie mecze oglądaliśmy, mało chodząc wtedy podczas tych kolonii po górach. Zresztą i tak to było takie deszczowe lato, na początku przynajmniej. I siedzieliśmy i oglądaliśmy te wszystkie mecze i kibicowaliśmy. I z tego też zapamiętałam ten wyjazd właśnie na te kolonie. Jak Państwo mają też jakieś wspomnienia, no to proszę zadzwonić. No i oczywiście towarzyszyła temu piosenka, która stała się ogromnym przebojem i chyba jej słowa zna większość Polaków. No to przypomnijmy ją sobie teraz. Tajemnica Mundialu, Bogdan Łazuka, Zali Babka.
1: Pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie.

0: Pędziczek, pędziczek, co zrobi kierniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, to rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie. Tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu. Czego będzie więcej?

dzień. No ten dzień to może być, no nie wiem, dzień ślubu na przykład. Dla mnie to jest też dzień, kiedy urodziła się moja córka. To jest jeden z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejszy w ogóle dzień w moim życiu. Ale może dla kibiców sportowych te najpiękniejsze dni to są właśnie te zwycięstwa polskiej reprezentacji. Chociażby właśnie te trzecie miejsca w Mistrzostwach Świata w 74 czy 82. Za chwilę do tych Państwa wspomnień mundialowych wrócimy w Radiu Pogoda. Reklama.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Czas na Państwa mundialowe wspomnienia.
1: Będzie słychać na stadionie: brawo Polonia, brawo ten pan.
2: Dzień dobry Pani Moniko. Jeżeli chodzi o mundial sprzed 44 lat, to pamiętam go szczególnie, ponieważ tego dnia mieliśmy ślub i wesele. Wesele odbywało się w domu i w pewnym momencie, kiedy rozpoczął się mecz, panowie wynieśli telewizor na zewnątrz, no i oglądali. Także wesele zapisało się złotymi zgłoskami w pamięci wszystkich gości ze względu na wygraną Polski. Do miłego usłyszenia.
0: Do miłego. No to jeżeli dzisiaj rocznica, to wszystkiego najlepszego. Alicja Majewska, już teraz odkryjemy miłość nieznaną.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dzisiaj świętują rocznicę, urodziny, imieniny. Wiedzą Państwo, że zwykle takie życzenia Wam i Waszym bliskim składa Robert Janowski w koncercie życzenia, ale każdy potrzebuje wakacji, więc Robert ma wakacje. Nie ma w weekendy koncertów życzeń, które wrócą na naszą antenę we wrześniu. Natomiast są inne ciekawe programy muzyczne i muzyczno-kabaretowe. W niedzielę płyta na lata. Ja zaprezentuję tym razem w niedzielę Państwu album Ireny Santor, piosenki Stare jak świat, od 10 do 14. Zapraszam serdecznie. Natomiast w sobotę od 10 do 14 Piotrek Sporakowski prezentuje Państwu alfabet kabaretu Tej. Jutro, z tego co wiem, też zacznie się od hasła na literę C, bo A i B już było. No, jeżeli chodzi o kabaret Tej, to jakie może być hasło na literę C? Co tam Państwu przychodzi do głowy? Jeżeli macie na myśli cenzurę, to trafiliście w dziesiątkę.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Spływy Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Juhu, jedziemy do Santa.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santa.com.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Radio Pogoda gra na plażę.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
8: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
7: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
8: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23.

0: została ostatnia reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda. W piątek piąteczek piątunio. Jest 15, przed nami wiadomości, a tuż po nich smak i zapach pomarańczy Tadeusza Woźniaka.
3: Premier Donald Tusk o rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem. Wysokie temperatury wracają, za chwilę o tym, od kiedy. Groźny incydent na pokładzie samolotu z Grecji do Niemiec.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
3: Miriam Lipińska. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabieńskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
4: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. I trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
3: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Upały wracają w weekend, jeszcze bez wysokich temperatur. Pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
3: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic. Zagranica. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie musiała zawrócić na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala. Po tym jak szyba się rozprysła, inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, po incydencie na pokładzie samolotu wybuchła panika. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy jakość lodów. Lodziarnię skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo użyta nazwa nie jak miała się do składu lodów, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
6: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
3: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
0: Pogoda.
3: Na niebie dziś chmury na zmianę ze słońcem, ale tylko na zachodzie z tych chmur nie będzie padać deszcz. W pozostałych regionach przydadzą się parasole. Na północnym wschodzie możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato czeka.
8: A propos lodów i ich smaków, ostatnio moja przyjaciółka była w Wielkiej Brytanii. Jadła lody o smaku majonezowym, ble, i fish and chips. Taki smak też lodów jest, jak się okazuje. W ogóle tych smaków lodów bardzo dużo. Pamiętam wizytę w jednej z lodziarni we Włoszech kilka lat temu. 138 czy coś koło tego smaków lodów. I weź tu, człowieku, wybierz teraz dwie kulki, na które masz najbardziej ochotę. Zmierzamy do weekendu, proszę Państwa, razem z Radiem Pogoda i z najpiękniejszymi melodiami. Będzie też piosenka na życzenie.

0: czas na piosenkę na życzenie.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Przypomnę, jeżeli chodzi wam po głowie jakaś melodia, piosenka sprzed lat, która może wam coś przypomina, a może kogoś, no to możecie do mnie zadzwonić 22 444 4004, a ja z przyjemnością spełnię wasze muzyczne życzenie. Teraz kolejna piosenka z naszej kolejki życzeń, czyli...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Taki dzisiaj telefon od państwa.
3: Dzień dobry, pani Moniko.
0: Dzień dobry.
3: Elżbieta z Warszawy. Chciałabym prosić o piosenkę Lato w Portofino, jeżeli można. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam, oczywiście, że można. Za chwilę usłyszymy Miłość w Portofino w wykonaniu Sławy Przybylskiej. To jest oczywiście polska wersja włoskiego utworu, który nagrał Fred Buscaglioni. To był aktor Hulaka, słynny włoski. Żył mocno, głośno i szybko i zresztą przez tą szybkość też zginął, bo prowadził swój samochód. Forda Thunderbird, któremu zresztą poświęcił piosenkę Criminalmente Bella. No i zdarzył się niestety z ciężarówką i zginął, ale to on jako pierwszy śpiewał właśnie Miłość w Portofino, więc od tego jego fragmentu zaczniemy, a potem Sława Przybylska na państwa życzenie.

0: mnie. We mgle zginęło Portofino.
1: W zaroślach ostro krzyknął ptak. W zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szeptałam tak.

0: Johnny Cash, Ring of Fire. Dziękuję za kolejne Państwa prośby muzyczne. One trafiają oczywiście do kolejki, będę je po kolei spełniać, ale są czasem takie prośby, które dotyczą piosenek, które regularnie pojawiają się na naszej antenie.
1: Witam serdecznie. Piękna muzyka jest nadawana w Radio Pogoda. Mam poradyjko w kuchni, teraz prawie działam, robię potrawkę, słucham piosenek i jest informacja, że można zamówić sobie piosenkę. Ja sobie tak przypomniałem, mój tata kiedyś miał taki gramofon, Bambino się to nazywało, i pocztówki dźwiękowe. I bardzo często taka pocztówka dźwiękowa była puszczana z piosenką, którą bardzo lubię i też ona mi się pozytywnie z tatą kojarzy, mianowicie Kamienne schodki pani Ireny Santor. Jeśli można prosić. Pozdrawiam, dziękuję.
0: Ja również pozdrawiam. Akurat tak się składa, że tę piosenkę mam w planie do zagrania przed godziną 16, także proszę słuchać uważnie Radio Pogoda, a to będzie jedna z naszych najpiękniejszych melodii właśnie jeszcze przed godziną 16. A propos Ireny Santor, to przypominam, że już w niedzielę od 10 do 14 opowiadam Państwu o płycie na lata i to właśnie będzie album pani Ireny Santor, piosenki stare jak świat.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Reklama.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: pierwsza Bojacka Lecha na antenie Radia Pogoda. Jak wygrywa się 2000 zł? Takie dofinansowanie na wakacje. No wie to już jedna ze słuchaczek Radia Pogoda, wie jakie to są emocje i jak smakuje wygrana. Posłuchajmy.
1: Odgaduje pani Agnieszka, tym razem chodzi o imię i nazwisko wykonawcy.
2: Przygoda bez miłości, a może tak ma być?
1: To śpiewał? Tak, oczywiście. A to teraz pani Ela musi odpowiedzieć na moje pytanie, kto to śpiewa, jeżeli chce utrzymać się w grze.

0: O Jezu, nie mam pojęcia, ale coś strzelę. Barbara Rylska, ale to nie jest to na pewno.
1: No nie, nie, to jest nie. Helena Majdaniec. Ho, ho,
0: Helena
1: ho,
0: Majdaniec,
1: no,
0: okej.
1: Okay.
0: Dobrze, rozumiem.
1: No i właśnie tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych.
2: Brawo, brawo, gratulacje raz jeszcze. A przypomnę, że już w poniedziałek rozpoczyna się kolejna rozgrywka, więc mogą państwo wejść do gry o 2000 zł na wymarzone wakacje. Ale wcześniej musicie wejść na naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy do funduszów czasów pogodowych. Wystarczy opisać swoje wymarzone w czasy. Króciutko, nie trzeba długo. Dopisać swoje imię, numer telefonu, miejscowość, z której jesteście, wysłać, a potem czekać tylko na telefon od Piotrka Sforakowskiego. Codziennie o 12.30 walczą państwo właśnie o 2000 zł na wczasy marzeń.

chcesz zatańczyć. Jeżeli tak, to oczywiście polecamy wakacyjną, pogodną potańcówkę. Rusza już dzisiaj po godzinie 18, ale wcześniej też taneczne piosenki pojawią się na naszej antenie. Na przykład jeszcze przed 16 utwór, który ja bardzo lubię. Pamiętam ten przebój z początku lat 80. Ryan Paris i Dolce Vita. Wspaniały letni przebój za chwilę na naszej antenie, ale będą też wspomniane już kilkanaście minut temu i wyczekiwane przynajmniej przez jednego słuchacza. Kamienne schodki Ireny Santor.

Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch.

0: con Biedronka!
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich.

0: sobotę. Polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Co tam budują tak żwawo?
7: Mieszkania nowe.
6: A, czyli osiedle nowe?
7: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
8: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Dziś w Wyborczej kulturalny rozkład jazdy na lato. Nowe Horyzonty, Literacki Sopot, Festiwal Szekspirowski, Jarocin Festiwal i wiele innych wydarzeń, których nie można przegapić tego lata. Wakacyjny kulturalny rozkład jazdy dziś w Wyborczej.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
13: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
14: Na paznokcie.
13: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
15: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Reklama.
2: W Radiu Pogoda wracamy za kilka minut do najpiękniejszych melodii na lato. Będziemy gonić króliczka ze skaldami. Będą też tańczące Eurydyki Anny German, ale na razie wiadomość. Jest 16:00.

0: Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
1: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
0: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi 2 dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
2: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami.
0: Zachowanie tłumu skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zmieniamy temat. Euro jest najdroższy od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
3: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
0: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
0: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr. I to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
5: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam. Natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. To już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
0: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
6: Radio Pogoda. Co jest grane?
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Jeśli spędzacie lato w mieście, nie brakuje atrakcji zarówno w tygodniu, jak i podczas weekendu. Jutro między 12.30 a 14.00 poznawać będziemy bydgoskie Stare Miasto. Można też wybrać się na rejs po Brdzie. A w ramach lata w mieście także w Białymstoku można spędzić miło czas na placu Piłsudskiego. 17 i 18 lipca będzie można przejechać się sportowym samochodem w ramach pikniku charytatywno-motoryzacyjnego. W programie też off-road taxi w terenie. Młodsi uczestnicy będą mogli m.in. poskakać na dmuchańcach. W najbliższą niedzielę natomiast w Poznaniu będzie można wziąć udział w malowaniu ceramiki i stworzyć swój własny unikalny kubek, filiżankę albo miskę. Organizatorzy ją wypalą, a uczestnicy wezmą do domu, pracy albo na prezent. Wcześniejsze doświadczenie w malowaniu ceramiki nie jest potrzebne. To w klubie na fali już od godziny 17.00.
6: Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
0: Tylko na zachodzie dziś bez opadów, w pozostałych regionach przelotny deszcz, a na północnym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu i Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
6: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka. Czyli zamiast fosza, focha, tak? No to jeżeli to nagrywała sztuczna inteligencja, no to strzeliła focha. A tak swoją drogą to ciekawe, czy jest gdzieś ulica focha. Może gdzieś jest. Za chwilę, jak już mówiłam, Króliczek Skaldów, będzie też Robert Kasprzycki, Niebo do wynajęcia i będzie, tak jak to po 16 na antenie Radia Pogoda, konkurs wakacyjny daje

0: słowo już niedługo. Poproszę, żeby się Państwo do niego zgłaszali. Przypomnę, że do wygrania będą karty do gry, Radia Pogoda i książka Marty Obuch. Zresztą wczoraj pani Marta opowiadała o tej książce w Alei Sław. Książka ma babski rozum.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

wynajęcia. Robert Kasprzycki, pan Michał zadzwonił z samochodu kilka minut temu. Straszna jakość połączenia, ale z tego, co wysłyszałam, to odstresowuje się po całym tygodniu pracy, słuchając Radia Pogoda. No, to jest taka opinia, która często się pojawia, że rzeczywiście państwo się odstresowują, słuchając naszych najpiękniejszych melodii. No, jest kilka takich metod na odstresowanie się. Jedno z nich dla wielu, myślę, też słuchaczy jest czytanie książek, dlatego często rozdajemy książki na antenie Radia Pogoda. Kolejna oczywiście już niedługo, mam nadzieję, trafi do kogoś z państwa, ale czytanie to nie tylko forma relaksu, bo naukowcy z Uniwersytetu Yale dowiedli właśnie, że osoby, które na codzienne czytanie poświęcają 30 minut przed snem, żyją 23 miesiące dłużej. No, w skrócie, każda minuta przeczytanej książki to dłuższe po prostu życie. Bardzo ciekawy też sposób na czytanie książek ma Bill Gates, czyli jeden z najbogatszych ludzi na świecie. On tak naprawdę prowadzi z książką dialog. No, ja tego nie popieram. Można to robić na jakichś karteczkach, ale Bill Gates, czytając książki, a czyta ich około 50 rocznie, dokonuje notatek na marginesach, jakichś takich swoich przemyśleń, nie wiem, pytań do autora czy do bohaterów tych książek. No i po każdej książce, którą skończy, zapisuje taką swoją recenzję tej książki. No i to, co głównie wybiera, to literatura faktu, jak twierdzi, ona odmładza, bo jak mówi Bill Gates, starzejesz się tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy przestajesz się uczyć, a każda książka uczy mnie czegoś nowego lub pomaga mi spojrzeć na świat inaczej. No i trudno się z tym nie zgodzić. Polanka za chwileczkę na antenie Radia Pogoda. A propos książek, ulubionych lektur, to ja przypomnę, że my przypominamy państwu lalkę w każdą niedzielę. Spotkanie z lalką na antenie Radia Pogoda od 8 do 10.

0: pomyśleć, że pierwotnie to był utwór big beatowy, który śpiewała Helena Majdaniec. Tańczące Eurydyki Anny German w Radiu Pogoda, a za kilka minut kolejne najpiękniejsze melodie na lato, na przykład Kuba, Gibson Brothers, ale także konkurs wakacyjny Daję Słowo. Ja daję jedno słowo, a Państwo podają mi w ciągu 15 sekund 5 słów, które z tym moim Wam się skojarzą. Nagroda gwarantowana to karty do gry Radia Pogoda, jak znalazł, proszę Państwa, na deszczowe lato. No i książka Marty Obuch Na babski rozum. Nasz numer telefonu już teraz zapraszam. Proszę się zgłaszać. 22 444 40 04.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Została ostatnia reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: dzisiejszą potańcówką, która rusza po 18. Jak Państwo wiedzą, zawsze w piątek Was wprowadzamy tak powoli w ten taneczny rytm. To Gibson Brothers i Kuba, a teraz czas na konkurs za 27 minut 17.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A ze mną dzisiaj pan Sebastian z Podbydgoszczy. Dzień dobry, witam serdecznie panie Sebastianie.
2: Dobry, witam pani Moniko.
0: Panie Sebastianie, ma pan już karty do gry Radia Pogoda, także gratulacje na sam początek.
2: A super, teraz, dziękuję bardzo.
0: Teraz walczymy o książkę Marty Obuch Na babski rozum. Żeby ją zdobyć, musi pan podać w ciągu 15 sekund pięć skojarzeń związanych ze słowem, które za chwilę panu podam. Na jaką literę ma być to słowo?
2: Na M.
0: Na M?
2: Tak.
0: Dobrze, to będzie słowo na M za chwilę i od razu jak powiem tylko to słowo, jak dam to słowo, to włączam stoper, także proszę nie czekać, tylko od razu podawać tych pięć słów, które się z tym moim panu kojarzą, dobra?
2: Dobrze.
0: No to uwaga, dzisiaj daję słowo miłość.
2: Szczęście. Kochać. Radość. Serce. Pocałunek.
0: Brawo! Udało się! Gratulacje!
2: Super, bardzo dziękuję.
0: Panie Sebastianie, a pan kocha, kochał, nie wiem, jest zakochany?
2: Nie, na razie jeszcze nie.
0: No to życzę, żeby ta miłość przyszła, kiedy będzie na nią czas w takim razie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie, wzajemnie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: się ma gęsią skórkę, jak się słucha tego duetu, te ich głosy tak wspaniale współbrzmią. Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka, przepiękna melodia. Z tobą chcę oglądać świat. Pan Sebastian, który brał udział przed chwilą w konkursie, no oczywiście musiałam wypytać, 18-latek już od dłuższego czasu słucha Radia Pogoda, więc no, zapytałam, skąd ta miłość do tych piosenek sprzed lat. Powiedział, że to dzięki tacie kocha taką muzykę i dlatego cały czas, kiedy tylko może, słucha Radia Pogoda. Też z tatą grają razem na instrumentach, więc super. Bardzo lubię poznawać takie historie, także jeszcze raz pozdrowienia dla was. Tam lecą z naszego studia pod Bydgoszcz. I jeszcze telefon od państwa.
1: Dzień dobry, pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Już miałem się zgłosić do konkursu, daję słowo, ale uświadomiłem sobie, że mi wszystko kojarzy się z jednym. I może nie byłoby to najfortunniejsze. Natomiast z wakacjami to mam mnóstwo wspomnień. Do usłyszenia.
0: No to chętnie usłyszymy kiedyś te wspomnienia, ale że wszystko się panu z jednym kojarzy? Ciekawe z czym? Pewnie z jedzeniem.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych ekskuz ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
18: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
23: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
24: To przy okazji zjesz z nami.
23: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
25: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
24: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
23: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
24: To tylko przy okazji.
23: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
26: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
27: Dzisiejsze Trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Do końca dnia przelotny deszcz w większości regionów, a na północnym wschodzie burze z ulewami. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać S8 na Mazowszu. A konkretnie chodzi o odcinek między węzłami Lucynów i Mostówka. Po tym jak w pobliżu Lucynowa samochód uderzył w bariery, jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: reklama.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii na lato. A jedną z nich są wakacje z blondynką Macieja Kosowskiego. Już niedługo jej posłuchamy, ale na razie wiadomość. Jest 17.
12: Atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku-Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie.

0: wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
1: Tam słyszymy: najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
0: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla trzech osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
2: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
0: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety, Kamil N., usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
3: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
0: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.
4: Pogoda.
0: Warto mieć dziś ze sobą parasol. W niemal całym kraju poza zachodem możliwy przelotny deszcz. Na północnym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: 4 minuty po 17:00. Niektórzy już mają weekend, inni być może już mają urlop i będą jechać na wakacje. My za chwilę pojedziemy na wakacje z blondynką. Warto też jechać na wakacje z Radiem Pogoda, nawet za granicą. Przecież mogą Państwo nas słuchać tam wszędzie, gdzie jest internet. Jesteśmy dostępni i na naszej stronie radiopogoda.pl i w aplikacji, w smartfonie. Warto sobie ściągnąć za darmo zupełnie taką aplikację i za darmo słuchać Radia Pogoda. Aha, jeszcze pytanie od Państwa.
7: Elżbieta z Warszawy. Bardzo chciałabym się dowiedzieć, kto śpiewa tą piosenkę San Francisco. Mm-hmm. Jakby Pani była taka uprzejma mi powiedzieć.
6: Ależ oczywiście. To był amerykański wokalista Scott McKenzie.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zegar liczy nam czas, każda minuta jest cenna, więc trzeba ją spędzać w dobrym towarzystwie. No ja polecam oczywiście Radio Pogoda i nasze najpiękniejsze melodie. Wakacyjne wspomnienia Państwa pojawiają się na naszej antenie od pewnego czasu, ale jedno z nich, prawdę mówiąc, jest dosyć ciekawe. Proszę posłuchać.
1: Witam, kłania się Jagoda Krakowianka z Warszawy.
0: Dzień dobry.
1: W dzieciństwie jeździliśmy do Kuźnic na Hel albo potem do Władysławowa. To jeździła taka grupa staty pracy. No oczywiście dzieci były małe, więc bawiliśmy się wspólnie. I tam wtedy we Władysławowie to były chaty rybackie. My jako dzieciaki wszystkie biegałyśmy po okolicy. No i tam wtedy żyły i pasły się krowy. Ja pamiętam krzaki janowca. Bawiliśmy się w chowanego. No i niestety któregoś dnia gołą stopą zdarzyło mi się wleźć w taki krowi placek. A do dzisiaj pamiętam wrażenie. Ten placek mi tak właśnie między palce i przylepia się do stopy. I po prostu jak sobie to przypomnę, to mi się tak nieco chatko robi na sercu i w żołądku. Troszkę wspomnienie żartobliwe, bo bardzo, bardzo lubiliśmy jeździć tam i to są naprawdę piękne wspomnienia, jak rybacy przywozili pierwsze połowy, wędzili i z tej wędzarni można było pójść i wybrać sobie dowolną rybę. No, takich rzeczy już w tej chwili nie ma i szkoda.
0: No właśnie. Ale a propos tej przygody, to ja myślę, że to wielu słuchaczy Radia Pogoda mogłoby się pod taką podpisać, jak się kiedyś właśnie na wsi ganiało po polach.
2: W kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę.

0: Pamboleira, utwór Gypsy Kings w wykonaniu Julio Iglesiasa. No, Pamboleira to znaczy kiwać. No i trudno się rzeczywiście nie kiwać, jak się słyszy takie rytmy, jak przed chwilą. Taka delikatna rozgrzewka przed potańcówką, która rusza już o godzinie 18. Takie pytanie od naszego słuchacza, pana Stasia, się pojawiło.
1: Pani kochana Monisiu, pytam się ciebie, czy to droga długa, żeby otrzymać od was koszulkę z radiem. Tam, gdzie ja mieszkam, na wsi pod lasem, jak ja bym założył taką koszulkę, to tym moim chłopakom, co pod napiwie siedzą, by im włosy stanęły dęba.
0: No nie mam co do tego wątpliwości, że tak by było. Niestety na razie wszystkie nasze koszulki wyszły, że tak powiem, jak mieliśmy 11 urodziny, ale jak tylko się pojawią, no to szybko się Państwo o tym dowiedzą, bo oczywiście tak jak zwykle będą do zdobycia pewnie w naszych konkursach, także proszę zachować czujność.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
9: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
8: Tak jest. W salonach Lichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
9: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.

0: Śpiewała Irena Jarocka. Teraz przed wakacyjnym weekendem czas na rozkład jazdy, proszę Państwa. Czyli to, co się będzie działo na naszej antenie. Tak jak kiedyś w telewizji panie zapowiadały, to ja też się postaram, chociaż na pewno zrobię to o wiele gorzej niż one kiedyś. Otóż w sobotę o godzinie 10:00, proszę Państwa, zapraszamy na alfabet kabaretu Tej. Piotr Swarakowski i Tadeusz Osipowicz opowiadają w te wakacje o legendzie kabaretu Tej. Słyszymy też fragmenty ich skeczy, piosenki kabaretowe. Jest to ułożone właśnie w formie alfabetu. Były już litery A i B. Jutro wiem, że będzie między innymi litera C. C jak cenzura, między innymi to doskonale pasuje do kabaretu Tej, tego w jaki sposób opowiadali dowcipy i ile tam przemycali różnych skojarzeń. Natomiast po godzinie 14 w sobotę zapraszamy do radioodbiorników, miłośników, naszych trzech wspaniałych dżentelmenów, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda. A teraz czas na niedzielę. W niedzielny rozkład jazdy zaczynamy o godzinie 8:00. Lalka pojawia się w Radiu Pogoda. Fragmenty tej powieści w czasie wakacji czyta dla Państwa Wojciech Masiak. Słuchamy jej od 8 do godziny 10, przygotowując się jednocześnie na wrześniowe premiery zarówno serialu Lalka, jak i filmu, który pojawi się we wrześniu w kinach. A od 10 w niedzielę do godziny 14 płyta na lata. Opowiadamy o płytach, które wiele znaczą w historii polskiej muzyki. Akurat w ten najbliższy weekend ja opowiem Państwu o płycie Ireny Santor z 1966 roku, więc ta płyta obchodzi w tym roku swoje 60. urodziny. To będzie album Piosenki stare jak świat. Tak wygląda rozkład jazdy na najbliższy weekend w Radiu Pogoda. Żeby jeszcze wszystko Państwo zapamiętali, to taki fragment muzyczny.
1: O 10:19 będzie stacja Dychalice, a o 10:30 stacja Kwin. Potem pociąg staje w Mrugach, w Podzantowie, w Makowicy, w Podhajdanach, w Cygankowie, Lubama. O 12:04 stacja Pipczyn, dawniej Wziery, potem Kudły, potem Hopsztyn, wreszcie ja.

0: poranku Head Heart i Cilla Black na antenie Radia Pogoda. Kumpela grupy The Beatles, no bo jak oni urodzona i pochodząca z Liverpoolu, zresztą była szatniarką w klubie The Cavern, gdzie właśnie muzycy występowali i tam ich poznała. John Lennon potem przedstawił ją menedżerowi Brianowi Epsteinowi, zresztą właśnie członkowie Beatlesów jako pierwsi pisali dla niej przeboje, takie jak It's For You czy Step Inside Love, także Cilla Black, kumpela Beatlesów przed momentem na antenie Radia Pogoda. A jeszcze przed 18:00 Czerwone gitary, historia jednej znajomości, czy moje serce to jest muzyk, Ewy Bem, a po 18:00 oczywiście nasza piątkowa, pogodna potańcówka. Ja już mówię do usłyszenia, Monika Tarka, słyszymy się w niedzielę po 10:00, kiedy opowiem Państwu o płycie Ireny Santor, piosenki stare jak świat.
1: Radio Pogoda.

0: opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Spływy z Seanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodka. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
3: Reklama.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: W niemal całym kraju przelotnie pada, a w północno-wschodniej części Polski dodatkowo burze z ulewnym deszczem. Miejscami może go spaść nawet 45 mm. Tyle w pogodzie, to sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Ostrzegam przed problemami na S7 na węźle Tarczyn Południe na Mazowszu. Po tym jak osobówka uderzyła w bariery, jeden pas w stronę Krakowa jest zablokowany.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: ciągle sam.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: 5 sekund, pani Dorota.
4: Stenia Kozłowska?
3: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
4: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Co tam budują tak żwawo?
11: Mieszkania nowe.
10: A, czyli osiedle nowe?
11: Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
12: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my zaczynamy już za kilka minut wakacyjną, pogodną potańcówkę. Ale na razie wiadomości. Jest 18.
17: Uroczystości w rocznicę pogromu w Jedwabnym w cieniu protestów. GUS ma problem z badaniem domowych budżetów. I kolejna fala upałów właśnie dotarła do Francji.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
17: Paulina Nawrocka, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnym. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michael Szudrycz wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
18: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają. Czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówi 25 lat nie, ale tylko na banery i demonstracja, to nie będzie poprowadził do jakiej rezygnacji i to jest szkoda.
17: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasta

0: podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
1: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
0: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
1: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
0: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok.
2: Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się doszczętnie autokar, nikomu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej. Pojazd spłonął całkowicie. Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie między innymi zmieniają godziny pracy.
3: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
2: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w 3 setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinnerem. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami. Porażka Polek oznacza, że wciąż jeszcze nie są pewne awansu do turnieju finałowego w Makau.
4: Pogoda.
2: Wieczorem na wschodzie możliwe deszcz i burze, przelotnie może pokropić także na Śląsku. 25 stopni w Zielonej Górze, 24 w Opolu i Szczecinie, 21 w Łodzi i Bydgoszczy, 19 w Warszawie i tylko 14 w Suwałkach.

0: to promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
4: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
3: oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Uczta dla fanów prażynek.
3: Przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Marian?
10: Hmm?
9: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
18: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Zaczynamy od dobrych wiadomości. Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się tam doszczętnie autokar. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Utrudnienie na A2 między węzłami Poznań Komorniki, Poznań Luboń. Samochód osobowy zderzył się tam z motocyklem. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienie też na Krajowej 60 między Drobinem a Bielskiem. Zablokowana jest tam droga. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi.

0: bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama. W Radiu Pogoda trwa wakacyjna, pogodna potańcówka. Za chwilę do niej wracamy, a na razie najnowsza wiadomość. Jest 19.
10: Co dalej z paliwami? Eksperci uspokajają w kwestii podwyżek. Jest wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za słowa o policji. Powiemy też, kiedy i dlaczego przybędzie w Polsce miast.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień dla podróżujących na warszawskie lotnisko Chopina. Nie dojeżdżają tam pociągi. Stacja została wyłączona z ruchu do odwołania, jak podano, z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Rosnący niepokój na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa naftowa jeszcze nie przekładają się na ceny paliw. Na przyszły tydzień nie widać w prognozach znaczących wzrostów, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
12: Cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw gotowych, które są podstawą do kalkulacji cen na rynku krajowym. Tutaj na razie nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN.
10: Rządzący w ostatnich dniach nie wykluczali rozwiązań, które mogliby wdrożyć, gdyby ceny paliw drastycznie poszły w górę. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiS-u złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków oraz szefem kancelarii

0: szczególnie wokół miast, lasy muszą pełnić też funkcję rekreacyjną i społeczną. Jakub Medek.
1: Pomysł stref buforowych wokół szlaków przygotowało Białostockie Stowarzyszenie Okolica. Wspiera go profesor Karol Radkiewicz, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Lasy to nasza Arka Noego, podkreśla.
2: Nie chodzi tu o rozumiane potocznie ratowanie gatunków, tylko chodzi o coś znacznie więcej. Nasz gatunek, ludzie, przeżyliśmy i trwamy dzięki lasom.
1: Radny wojewódzki Łukasz Nazarko dodaje, że strefy buforowe bez wycinek wzdłuż szlaków miałyby też konkretny ekonomiczny wymiar.
3: Dostęp do przyrody jest w dzisiejszych czasach dobrem luksusowym i to ma wymiar zarówno jakby ten społeczny, jak i turystyczny.
1: Puszcza Knyszyńska i jej szlaki piesze i rowerowe są bowiem właśnie ze względu na stare lasy popularne wśród turystów z całej Polski.
0: Przybędzie nam miast w Polsce. Status miasta w przyszłym roku ma uzyskać 12 wsi, wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA. Zmienione mają zostać również granice niektórych miast i gmin. Jedna gmina zmieni też nazwę, gminę Chełm. Zastąpić ma Pokrówka.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Przemysław Pozewski, zapraszam. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola. Belgowie z kolei Amerykanom w poprzednim meczu strzelili aż 4 gole. Mecz zacznie się o 21:00 w Los Angeles. Tim Merlier wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar.
4: Pogoda.
0: Wieczorem na wschodzie możliwy deszcz i burze, przelotnie może też pokropić na Śląsku, a jutro bez większych zmian w pogodzie, zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju, na termometrach od 18 do 25 stopni.
6: Halo, halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
14: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
15: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz? Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
10: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na Ciebie czekać. Poleć z Portu Lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń Portu Lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
16: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nie uzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: czy do...
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Została ostatnia reklama.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk. Morski Park Handlowy. Ulica Przewicka 10A.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spodziewa.

dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Zaporęcz

0: Słucham Radia Pogoda, w związku z tym pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Kazimierz Kaczor.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Parara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy do

dziewczyny, czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.